Namikasa radinye bi mamia Anasye na me aye bonia yafu Misisenye radia dumwa Nakame ni mamasyo